Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svetlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude, to tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám z pravdy o oku. Posmaďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslaviančine lukavý. No jak môže byť oko lukavé? Ponire, diabolské. Tať všetko, što Boh sotvoril, je dobrým. A koli sotvoril človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoril človeka, vidí, že to je bars dobrý. Sotvoril človeka na svoj obraz i podobu. Ці може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра диявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесному оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Bo potom dalej prodoužať. Ne môžete slúžiť Bohu i mamoni. A dalej prodoužať slovo, ne starajte si ja. Što budete jisti, što budete piti, do čoho si oblečete. A dávať obraz, posmoďte na nebesné ptáchy. Ne sijuť, ne žnuť, ne zberajú do subanciu. A váš Otec Nebesný ich kormiť. A oblečenia, što staráte si ja? Posmoďte na poľovile lidi. Jak oni rostuť? Nepriaduť. A predsi ani Solomon u cíli svojí slávy nebol tak oblečený, jak jedna z nich. Keby sme ostali pri tom telesnom oku, toto ďalšie slova našeho Hospoda by ako stratili toto spojivo. A tu vidíme, že tam spojivo je veľké. Bo chce nám ukázať, práve koli naše oko je lukavé, to diabolské, koli prijímať to diabolský pohľad na svet, na našich blížnych, tohto smotreť len na to, jak maty, bohatstvo, slávu, postavenia. A Isus to hovoriť, nestarajte si ja. Posmoďte na poľové ptáchy. I z toho slova sú nehovoriť, nič nerobte. Ale že bude vám všetko dané. Že prídete domiu i na stoli pojaviť sa vám obyt abo večeria, abo oblečenia samo, pojaviť sa, ale hovoriť tu, nestarajte sa. A znova to je bohoslovený termín merimna, što označuje toto nepotrebnú starosť, tú lukavú starosť, ktorá nám chce ukrasti to rozumenia toho, što nám Hospod chce povisti. Kde nás vede tým slovom? Že nás vede ku tomu dovíriu ku Hospodu. Že nebesný Otec nás ľúbiť. Že tým, ktoré Boha ľúbiať, všetko slúžiť na dobro. Ako dodávať slova, hľadajte napred Bože cárstvo i Jeho spravedlivosť. A toto všetko vám bude dodané. Zatoľ posmoďte na nebesné ptáchy. Jak oni sobie lítajúť?
Nie starają się, ale jak zbierają sobie potrzebne. Potem mówi, posmoćte na polowele lidi, na kwitok, który jakby wynimać się ponad inne kwitoczki. A Jezus pokazuje, że jedna lelika jest krasniejsza obleczona jak Solomon u całej swojej sławy. Posmoćmy na cara Solomona. Kto to był? Był synem Dawida, który prosił sobie, jak stał się carem nad Izraelem, nie bogactwo, nie sławu, nie złoto, nie srebro. Prosił sobie mądrość. A Gospodzie mu mówić, za to, że je sobie prosił mądrość, dam tobie taką sławu, jaką nikt nie miał. Dam tobie taką mądrość, jaką nikt jeszcze nie czuł. A sprawda, w tym czasie miał Izrael pokój. Nikt nie wystupował wojną proti Izraelu. Ale jeszcze okoliczne narody, kiedy Solomon budował Jerozolimski chram, byli do pomocy. Ochotno pomagali, dotawali materiał. A z najdawniejszych krajów ziemi przychodzili, żeby czuti mądro Solomona. A nie przychodzili za darmo. Przynoszali wielkie bogactwa, drogocenne obleczenia, materiały, złoto, srebro. Z każdego kraja przynoszali to bogactwo, czym był ten kraj napełniony. A tak Solomon i wszystkie jego dworane przebywali u wielkiej sławy, oblikali się do prekrasnego obleczenia. A Jezus mówi, posmoćte na leliku. Ani Solomon u cieli swojej sławy nie był tak obleczony, jak jedna z nich. I co dalej mówi Gospodzie? Koli Boh to tu trawu, kotra dnes je, rano zakwitne, a večer sprije i šmarje je do ohnia, tak oblikać, to ci skorše ne vas, malovirna. Widzimy, jak wyzdvihnu wysoko tu leliju, porównajući zo slavu Solomona, że cała ta slava Solomona była niczym, oproti jednej lelii, krasoty jednego toho kwitka. A potem na to ukazał, a to tu trawu. Wkaz je na ničotnosť, kotra zakwitne a sprije. A tam, koli porównał to zakwitnutia toj lelii zo slavou Solomona, gdzie wyznilo jak niczym, a potem na to ukazał na ničotnosť toj polowej trawy, jak Bóg się o to starać, żeby tym ukazał, ci neskorsze was malowirno, Gospod dasz wszystko potrzebne, len wy napered starajte się. Tu naszą starość mamy napriamić na to, co je potrzebne. Bo koli nasza dusza, koli to oko stane się lukawym, znaczy koli zacznie smotryti dolu na cielesne rozkoszy, na bogactwo, na sławu toho świata, z toho powstawają nieprzyjatelstwa między susidami, miasti, między narodami, powstawają wojna. Koli człowiek zasmotri się, tak jak Eva w raju zasmotrila się na plot, a już nic inne nie widziała. Tak, koli to oko stane się lukawym, zasmotri się na dobra toho świata, które staną się mu bożestwem, prosto je przygotowany żertwować wszystkim i swoima najbliższymi. Na to Jezus upozorniuje. Nie starajte się, nie dajte się ovládnuti
tym diabolskim, lukawym okom. Ale prawie opak. Starajte się o to, co jest potrzebne. O swoją bezsmertną duszę, jak Sv. Vasilij mówi, o nią mamy starać się. Ju mamy okraszlować dobrodziteľami, tą moralną dokonalością, dobrymi dielami, lubą. A toto, mówię, wszystko wam bude dodane. Koli toto nie stane się tym centrum naszego żywota, to, co jest niepotrzebne, ale koli zrobimy tu naszą starość, napriamimy na to, co jest potrzebne. Starość o bezsmertną duszę. Bo zaś to wymieni człowiek swoją bezsmertną duszę, koli ją zaubić, przez to, że dasz to pierwszeństwo tomu lukawemu oku, tomu diabolskomu oku. Sława Jezusu Chrystusowi.

tygodnia portalu LMFM. Z Karpat do newyorskiego Carnegie Hall. Autor dopisu Severian Kosowski. Przyszedł czas, żeby jeszcze raz wkazać wielkość muzycznej kultury karpackich Rusyniów. Choć w minułosti rusyńska melodia zwuczała w różnych, co najmniejsze eksponowanych miściach, to koncert, co odbył się 27 maja 2023 roku w New Yorku, perejdy do historii jak podija o wyjątkowym znaczeniu. Nelem za to, że program podii zaświadczył o jej bardzo wysokim riuny, ale i za sprawą rzeczonego miścia Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jednej z najbliższych prestiżnych w oświeci, znanej z bardzo dobrej akustyki. Pierwszy raz tu. Zapowiadany w emigracyjnych kruchach, jak dasz to wyjątkowe, isto, po słowie do jego uczestników, takim się wkarał. W jednym miejscu, o jednym czasie zaprezentowano lemkiusku, a też szersze karpatorusyńską muzyku. Artysty, co wtedy den przyszli na Manhattan, przedstawili sakralną i narodną muzyku, majsterno obramleną klasycznymi atworami. Organizatorami toho wyjątkowego koncertu byli Fundacja Ars Activa na czele z doktorem Mariuszem Mączakom ta Lemko Sojus, The Lemko Association, któremu precyduje dr Bohdan Horbal. Wieczór wele dr Karen Uslin, sopranistka i muzykolożka, ta diakon Dawid Dutkanycz, kompozytor. Wchód rusyńskiej muzyki czy szersze kultury na jedną z najważniejszych scen świata był ważnym punktem nelem dla emigracyjnych kruchiu Rusyniu, Lemkiu, ale tak samo dla ciłoho rusyńskiego świata. Dobry zadumany i różnorodny program, przedstawiony profesjonalnymi artystami, stworzył atmosferę zachoplenia, zworuszenia i nostalgii, kiedy muzyka taku maje maty tisz chill, wyklikuła te poruszające emocje. A kiedy idę o rusyńskie twory, ich geneza często dowodzi do slez i wertania do toho, że to już nikoli nie werne. Osobliwe wrażenia w czas koncertu zrobił twór Norberta Paleja, w którym autor prosił karpacki Rikę o emocyjną podporę ducha dla wygnanych z rodnej ziemi. Po koncercie wszystkie wykonawcy wyszli na scenę, a owacjom na stojaczy i podziakom nie było kińcia. Na podii uczestny byli Wiktor Cichecki, wicekonsul Polskiej Republiki w New Yorku, Markus Gurega, culture officer słowackiego konsulatu, ta dr Bohdan Horbal, prezydent Lemko Sojuza. Twory pisane na tot den. Mariusz Mączak, co poświatył się zorganizowaniu koncertu na dane mość widania o to, co było najważniejszym punktem programu, powił, to 6 nowych kompozycji napisanych specjalno na totu nachodu twórcami z 5 derżał Polszczy, Zjednanych Sztatów Ameryki, Kanady, Armenii i Ukrainy. Taka geograficzna różnorodność dowkoła jednego kulturnego dziedzictwa sama w sobie jest znamennym artystycznym żestem. Serd nowych kompozycji, o których wspomina Mączak, jest twir od autorki lemkiuskiej opery Hołos Darii Kuziak. Na newyorski koncert stworzyła twir Wieczer była diłka. Kompozycja nawiązuje do tradycji lemkiuskiego wesila, gdzie młoda nie śpiewała sama, a jej hołos zastupali dróżki. Autorka oparła się na archiwalnych nahraniach lemkiuskich wesilnych śpiwanok i obrialił nahranych orkiestrą Stefana Szkęby w New Yorku w 1928 roku. Dalszą kompozycją był twir od Dawida Dutkanycza, lemka z pierwszego pokolenia narodzonego Hameryci. Przedstawił twir Taler of Trenos Four String Quintet. Muzyczne upamiętnienia żertw koncentracyjnego łagru w Talerhofie, de strażdale Ruseny. Ksenia Stecenko, ukraińska kompozytorka z Filadelfii, napisała twir Był taki son, do sliw Petra Trochanowskiego. Kompozycja pereplita wspomina o Karpatach z atmosferą dalekiego snu. John Sarkisian, kompozytor ormiańskiego pochodzenia, przedstawił światową premierę Echoes of the Highlanders. Twir osnowany jest na autentycznych karpatorusyńskich melodiach z początku XX stulecia i pokazuje jeden den z życia hirskiego sela. Wśród amerykańskich premier napisanych na tot den naszał się twir Norberta Paleja, pinachołowką Płaczte Riky za nas, kiedy my nie możemy. Korotki, ale głęboko zworuszający twir, przyświadczonej doli lemkił po prymusowych pereseliniach. Czuty w nim wojetliwist z niepokojenia Bill Tatuhu. Amerykańską premierą był też twir od Krzysztofa Nygowskiego, Carpathian Concertino, na fortepian i smykowy kwintet, stylizowany je na karpackich melodiach pogranicza Polszczy i Ukrainy. Koncert okraszany rangą. Pierwsza część koncertu była poświęcona sakralni i narodni muzyce Rusyniu. Chor Borczyńskiego pod dyrekcją Nikolasa Timko wykonał 4 twory. Pod Twoją miłość, Kol Slaven, Dmytria Borczyńskiego, Chwalite w aranżacji Aleksandra Archangelskiego, ta i Rzechirowymy.
Trio rodziny Kormanek z Oriabyny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabyńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej utrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyły twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczały twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrale huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonale solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polszczy, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświecie i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premierników książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano medze prysutnyma na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym riwny. Uczestnikami koncertu były różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój rit. Niedziela, 14 czerwca, junia 2023 roku. A medze labirciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na słoweńsku w jedno z Światowym Kongresem Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec, przy tej nachodzi przyszły hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michailo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czeską Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainę, Lubomir Medieszy za Sewerną Ameryku, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piątniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu i z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy długoletni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm Rusyńskiej Obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie Rusyńskiej Obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek ku tomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusyniu ma delegacje z Czechosłowacji, Polski, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie śmiły cili zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusyniu u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacji języka i dalszych oblasty, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusyniu poczale pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roku światowego kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczale to światowy rusyński ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michał Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego światowego kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to decydył i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczest na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawin, już nie są między nami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjaciół Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w Sesza A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krystytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymatormista Wyszniowski, член Światowej Rady Rusyniu Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowego Joana Krystytela. Pak, że przyszła dalsza światoczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusyniu i rusyńskie nacjonalne samosprawowania Mistawac w Madziarsku. Premiu przyszło wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyju na Horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premię za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychoworyła się uczestnym, podziękowała za premię pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premię bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premię nominowali profesora Magoczyja rusyńska samosprawa Mistawac i fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Popolitne, počale centralne świadkowania Dnia Rusyni w Słowakii na kotry przyszły i studenty Studium Carpato Rutenorum 2023 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zyszły się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci, Michaiła Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiduł Wołodymir Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni w Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatory wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny przy śpiwi rusyńskich śpiwanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyniów, którego jechołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Ditej Światowo Nikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirom Czemom i Igorom Lattą. W Nedilu uczestny piszli do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2023 roku. 25. Duchnowieczył Priaszył maje swoich paremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2023 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa, konkursów deklamacji poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi. Duchnowyczył Priaszył 2023 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi, gdy otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzciciela, odsłużył panachidu za Duchnowyczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowycz je własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowyczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowycza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymnie wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowycza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na odcieniowania występujących i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowyczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona teoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i členowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowycza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Świetny, gdy były idity z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idity z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idity z Priaszowa, z okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowyczowego Priaszowa 2023 wzięło uczest rekordnych 135 zmachających się.
To trik. Okrem iszoho było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, što pilniało czysło uczestnikiu. Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowyczył priasił, przygotowała sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na duch nowyczył priasił od maleńska każdy rik, što tak samo členowe jury brale do uwagi przy wyryszuwaniu o laureatę. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska watra w małym lipniku bude już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu możesz zażyty rusyńską kulturę na własnej skory w malowaniem otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowne programowe bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dickie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dicki Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupat Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dickie śpiewace solisty. Pak bude naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają do laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magur i tria Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych bude doprowodyty muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program bude kulminowaty o 20.20 godzin koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiacie interprety trioch żanrów śpiwakiu, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powił Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzin w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starolubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał gościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty budą Czaczina i z Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradyczno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Za werszynią festiwalu bude wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiu. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacyju projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak budu dochodny pełnocinno perejety program poklał dity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki uprychotowleny je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Kataryny Szigulińskoj pod nazwą Korynia i Horyzonty. W piatniciu budu prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku i z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się murska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nastartuje weekendowy podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producenta. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której prysutnic na obszar Polszczy datuje się od 14 stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy, douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2023 roku. W minuły czwartek, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytowania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezes agencji Ekaterinie Wangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 280 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polszczy żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innym na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomory. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Wedłucza przypomnęła, że to reczene stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innym zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2023 roku. Wedłucza Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawę peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału społeczeństwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycje, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymóg w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnic na tych zemlach już w 14 stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przedprijemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodyna Fourkiotisa przyjechała do Polszy z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, Cynaprymir, do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęstsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osredku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małto 9 roku. 10 roków późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia, po politycznych zmianach w Rycyi, ruszyły powroty. Welorodyn tyż polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowej językowej różnorodności. Budut Tiszlemke. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemke.
PodEU organizuje LinguaPax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Robocze moje języka mysłu to kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy budą moczych osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 18 czerwca junia językowy prawa i sospilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca LinguaPax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym besiduaty budu dmerzyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnictwem aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia. Aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torvali z Pakistanu, Hesklajac z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody LinguaPax, którą otrzyma projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą przedstawnicy władze Barcelony i Katalonii, a też organizacje migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Pośredni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerajut, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonii do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonii ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacji, które podpierają sospilno-ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilnosty, której wiu bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walii, Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnostiami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się zmicnyty, serd języków, o których bude besida je i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpi Olena Dućwajfer, jedna ze czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besiedłaty o doświadczeniach działania dla korzennych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autor listy Petro Medwid. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku preszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który je jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodia w Toronto, metropolita nawszczywił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawszczywy była torżestwenna archierejska liturgia w katedralnym soborie Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczany władyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej Eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyki Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką.
Перед отходом до Канади отець Новіцький служив у Юзьковій волі – Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Баб'яка в Пряшові. Владикана навштівив і парохію в Гамільтоні, де ся молив перед копією ікони Пресвятої Богородиці з Клокочова. В неділю 14 юна Кір'йона був на навштіві парохії Вінцор. В храмі Святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участи місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В попередніших годинах владика навштівив і Мелькітський храм Святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала міротворчою. Владика Йона завершив свою навштіву Канади меже віруючими парохії Ошава. У вівторок 16 юна в єдно із місцевим парохом і віруючими помолилися в попередніших годинах вечорню. Перші греко-католиці з території нинішньої Виходної Словакії прийшли до Канади на переломі 19 і 20 століття. У 1980 році виникла єпархія святих Кирила і Методія в Торонті, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації у 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Пірсбурзької митрополії. В рамках екзархату служиться донес по церковнославянськи і по словацьки. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

0: poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: O sedmakovej. Jak ja prodal svoji novel.

0: Wysłuchali ste opowiadania Jak ja prodał swoje nowele od Osypa Makoveja. Z ukraińskiego języka protłumaczył Jurij Pańko. Czytał i pro Radio Lem FM przygotował Petro Medwić.
1: To był program z archiwum Radia Lem FM.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stoją tam jakieś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jako si tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Jest ponedjeljok, 22 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztato dla żytelni niskiego beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy medżańczoma o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jak instytucji odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać uczest w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żytelni, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junija w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztato są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach Uriadowego Programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junija. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żytelni i szoferiów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińcią tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczu sandyckom i niskom beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzorających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie pójdzie wyjątkowa stricza. Besida, że tokała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną przysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juris Daryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, ustały formę prysutności sztuka lemki u Karpacko-Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i szczelem do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na Rusenskú Vatru. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Miałem sentyment do Takołowicza. Pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budesz darmo, szto twój wymryjany świt. Wielka kazarma.

0: Ja by som bola vyplavala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: Co všetko, moje duškavu? Bo už treba začínať, už treba začínať i deň, i týždeň. No robota to robota. My, słuchacze Radia LM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to nasze druhe żywe wysyłanie na antenie Radia LM FM 9.15.10.45. Już jest mała rzecz, że to taki już pośredni nasz tydzień z żyłych wysyłań, ale jeszcze w przyszłym tygodniu dwa dni na nas sztuc. Na was i na was.
2: Hator. Hator. Hator.

A to był Ihor Herbut, ensemble Lemon razem z Wandą Kwietniewską. Moi drodzy, no to formalność, którą już zaczęłam i w pierwszym moim wchodzi, że zaczynamy nowy tydzień, dokładnie to 26 tydzień 2023 roku, że mamy początek tydnia, to poniedziałek, 22 dzień czerwca, junia 2023 roku, 183 dzień tego roku. To jeden den toho trzeszuka. Oczywiście jem się musiała zaplantać, bo bym nie była sobą. Przed nami jeszcze 192 dny i uwaga, mamy zmieniane spostarechle, jak przyszło lito i przed nami jeszcze 92 dny astronomicznego lita. Bliżej się połnia, to ta już 24. 29 czerwca. No nie wiem, czemu tak robię. Smotru, wyczuł 29, a myślę, czuję 24. Probaczcie, może to nie znam, może to starista, może to oznaka, że już pomały trzeba jednak odpoczaty na urlop się taki wybraty. W każdym razie przypominam moi drodzy, że naszych żyłych wysyłań protiahom lita nie budę. Także to do końca czerwca nasze regularne żyły wysyłania, a pak tak zwanej ogórkowej sezon. Przed nami 136 roboczych dni z dnešnim i 57 swobodnych od roboty. I jeszcze mogłabym dodać, że słońce dnes zbudyło się, oczywiście, że skoro, bo 4.28 świetate zaczęło jeszcze skorsze, bo 25.30 to był początek świetania, koniec zmarkania był do 21.50, a zachód słońca zanotujemy 20.47. Tu dla nas to Gorlec, a teraz Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: życia i nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: A do tej śpiłonki można by było pić pesaty i tak posłowyci. Jakie tu jem naszła, jak początek zły i to trzeba wiryty, że koniec budy dobrej. Mam zapisane w knyżci chorobezni, lemkiuskie propowitki i prekazki za świadkowe wielkoj i okolicy. Jeszcze tak, lemkę basidujut. Lipsze sterpity, jak krywdu zrobity. Basidujut jeszcze tak. Dola skarana, jak z bortaka zrobit pana. Oj, to. Prawda, nasz toden, możemy to. Doświadczaty pozbył się win kłopotu, żyto wymołotył, a groszy propył po tym. No to, żebyśmy tak może nie robili. I dodaty na Kiryła lito się zaczynat, a na Ilej się kończyt. To 22 czerwca, dnes świętego Kiryła i 2 sierpnia. Za juliańskim kalendarium. Na Kiryło lito się zaczynać, a na Ilej się kończyć.

promnil skupocjený san. Púte modlaži do smutnie,

0: Teraz dnes od rana niespokojnie, osobliwo w schodniej części Polski, w południowo-schodniej części Polski, tam uaktywniać się od rana uaktywnił się burjowy front Hermit. I generalnie, jak podaje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, dla ciłej południowo-schodniej części Polska was tyli, to tak bym podzieliła, cił Polszczu po skosi obowiązuje druhoj stupeny ostrzeżenia przed horiaczką i przed jak raz burjami. Także to dnes, no, ciężki den. Za dnia na północy i zachodzie drżawy chmar bude mało umiarkowani. Na południe, na południowym wschodzie umiarkowani i duże. No i tu jak raz to dojdzie od czasu do czasu i miściamy buri. Miściamy lokalnie może trafiać się też i grad. Prognozowana kilkist deszczu w czasie buri to od 15 do 35 mm na Lubelszczyźnie, Małopolszczy i na Podkarpaciu lokalnie nawet do 50 mm może w laty. Maksymalne temperatury od 22 nad morią, 26 mniejsze wece w centrum i do 31 na południowym wschodzie drżawy. Najstudniejsze nad samym morzem, tam 18. Witer słaby umiarkowany, a kiedy na buri to może podłaty nawet do 80 km na godzinę. W nocy chmar bude mało, umiarkowani, lem na południowym wschodzie na początku duże, to jeszcze jakby reszta z dnia z dojczą i burjami, które będą zanikaty. Po dojczy lokalnie mła i widocznie jest ograniczona do 300 metrów. I w nocy może kusiek polewaty tam, gdzie to zachmarnienie największe, od 10 lokalnie nawet do 20 mm. I minimalna temperatura od 10 na północy, fajnie, zastrostymy, załydymy, 13 w centrum i do 18 na południowym wschodzie. Witer słaby i teraz już można otworzyć sezon narikania na to jak się ciężko w nocy spać, bo horiaczo, bo tamto.
1: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре?
2: Ти просто працюй, як я казала раніше.
1: Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

To oczywiście taka śpiłanka z prymrożeniem oka. Ja przypominam, że możecie do niej pisać ty, natalia@lm.fm. Nie obiecuję, że wszystkie żelania może wspomnę ty, bo liczę jednak sobie to zabezpieczy ty, że się na wszystko dast, ale staram się jak najwięcej. Kiedy macie jakieś żelania, jakieś sugestie, jakieś propozycje i oczywiście też jakieś są konstruktywną krytyku. 606-108-101 to mi numer, SMS-y, WhatsApp tak samo i Messengerom możecie nie najty. I Viberom też, że nie mam tam powiadomień, to nie wiem, że przed. Ale tak, to zapraszam do kontaktu.

A to było po litewsku, moje drogie. Bo i taką muzykę możemy najty poczuty na antenie naszego radia. Litewska mężczyzna jest jedną z tych oficyjnie wyznanych polskim zakonodawstwem. I my teraz zazeramy sobie do kulturnego kalendarza. Oczywiście, przepraszam, sezon w pełny, absolutnie rozkwytat. Podi jest sztana mira na każdym boci, z każdego kuta do nas przychodzą te wszystkie instytucje i kultury z rozmaitymi inicjatywami. Bude wam ciężko, przez chyba ciłe lito wybraty, de się wybraty, bo wsiady, co se się bude działo. No na przykład bude cyrk. Bude cyrk w Korośni, hejby w cyrku wszystko jest możliwe. Klaun może stryć żyrafu, żyrafa zatańczyła ty z tygrom, a świtiacze iskry i skorki może do rozhostety się w tym riawi. 23 czerwca, junia 2023 roku, 18 godzinie scena Regionalnego Centra Kultur Pogranicza zamienia się w cyrk. Cyrk Wytat Was. To zaproszenia do świta stworzonego z toho, co możemy sobie przedstawić. Takiego, w którym zwierwiata mieszkają wykluczni w kostiumach i dzieciaczych dumkach. Klauny nie potrzebują celiu, żeby wyklikać uśmiech, a taniec potrafi opowiedzieć jak niejedna historia. To zakończenia tańczualnego sezonu 2025-2026 z uczestnią dzieciaczo-młodzieżnego ansamblu tańcia Kleks, ansamblu współczesnego tańcia Stretch i grup One są siady i Pleskajte Hołosnisze. Cyrk ma to tu zwykłą prymetu, że każdy nachodzi w nim sztosy dla się. Jedne wysmotrują klauniu, inczy z zachopliniom ślidiat akrobacji, jeszcze inczy żdut na moment, który zaskoczyć najbarsze. Pod szatrą bude podobni tym metaforycznym szatrom. Na scenie pojawia się klauny, bez których nie możesz przedstawić swojej cyrkowej kompanii. Zwierzęta przyjdą prosto z dzieciaczej kreatywności. Będą solisty, duety, ansambli, jak pośród miesiaci rytuale choreografii. Między figlamy a fantazją znajdę się też miejsce i dla poloneza, bo aż i w najbardziej rozgulanym cyrku czasem przychodzi moment, żeby pokłonyć się tradycji. Bardzo fajnie wszystko złożyć, wstępne darmo. Także to wybierajcie się zaraz do Regionalnego Centra Kultur Pogranicza na taki kolorowy, energetyczny koncert o godzinie 5 po południu, przypominam. I zazaramy sobie dalej w sobotę. Z soboty na niedzielę właściwie, choć może jednak nie, może aż tak to nie, ale w sobotę kupelny, niczny, rowerowy zabawy Gorlici 2023. Fajna to ciekawa inicjatywa. Tak ja je przytosy naszła i stwierdziłam, że wam opowiem o tym. Rajd wieczorową porą, niczną porą, początek godzina 20:30 i start na Gorlickim rynku. Rowerysty, bicyklisty skierują się w stronę Zamkowej uleci, a tam jest no dość werszok, także trzeba bude mocno przytysnuty, żeby ichajuczy przez Bucze dotarty na Maślanu Ohoru. Od tamale po serii znymok wszystkie rowerysty ruszać w stronę Beskidzkiego Morskiego Oka. Bo i takie je. Dumam, że jak nasłuchuję ten program Obserwacz Przyrody, to z tej czule o tym morskim oci. Może i w Beskidniku Kuba wspominał. I pak, jak już tam bicyklisty odwiedzą to morskie oko beskidzkie, to trasa prochulkę powiedzę na Kasztel w Szymbarku, żeby dalej jechać bicyklową ścieżką wzdłuż ropy doterty na miejsce startu. Także to start i meta na Gorleckim rynku. Uwaga, powrót planowany jest w godzinach pierwszej w nocy. Także to no,
fajna, dołucha, prochulka. Ciekawa to inicjatywa. Ochoczy może zabrać ze sobą kobasku do wpeczenia na ognisku, które będzie spontanne zorganizowane po powrocie do Gorlica. Tak, to zrychtujcie się na to spontanne ognisko. Oczywiście jest i regulamin, bo to niczną porą ubezpieczenia, oświetlenia i tak dalej, to możemy sobie wyobrazić, że to też wszystko liczy sąd nieobchidny. Niczne rowerowe i żdynia po Gorliciach i okoliciach. Możecie też wybrać się na pokaz reżyserskiej wersji filmu Czas Apokalipsy. Na to prosić kinolegenda i osobliwo prosić wszystkich widzów, synów, mężczyzn, lubitelów takiego muskoho wielkiego kina w ramach Dnia Tata. Taki pokaz odbudę się zaran w kini Legenda. 180 minut masterskiego kina. To nie jest zwykły wojenny film, to monumentalna i hipnotyzująca podróż w głębinę człowieczej natury. Historia o odwadzie, szalenoty, moralnych wyborach, graniczach człowieczeństwa. Masterska reżyseria, niezabyte aktorskie kreacje, niepowtórne znymki, muzyka spryczyniają, że czas apokalipsy to furt, werszok kinowych tworzył, na trwałe zapisał się też w historii kina. Kina i do dnes zachopluje czerchowy pokolenia publiky. Także to taki pokaz zaran o 19 godzinie w kinie Legenda w Gorliciach. Wyberte się tam, kiedy amatorami z takiego kina. A ja osobliwo zapraszam wszystkich was już na praktyczne warsztaty. Mamy tu zapisane, że dla mieszkańców Niskiego Beskidu, ale to nie jest ograniczenie, to nie jest jakiś warunek uczestnictwa w tych warsztatach. Absolutnie wszystkie są miło widziane. Wstęp na darmo na to te warsztaty. A jakie to są warsztaty? No to są takie warsztaty, w których idę o to, żeby w tym naszym codziennym życiu lepsze się orientuaty, kiedy idę o rzeczy, które są dookoła nas, no bo czujemy, że desy mają robić jakąś nową wielką inwestycję i odkale się dowiadaty, co dokładnie się planuje, gdzie hladaty takich informacji o inwestycjach, jak chosnuwaty publiczną informację, jak prowiryty, co wilno wybudowaty, aż to może niekoniecznie trzeba reagowaty i co robić, koleż to sy rodyt nasze wątpliwosty, gdzie hladaty tych informacji i jak po tym postupułaty, to warsztaty z gromadziańskiej partycypacji, moglibyśmy ich tak określić. Bardzo serdecznie zapraszamy i to te warsztaty wedene są w ramach projektu Wspólny Krajewyt, Niski Beskid, Wspólny Krajewyt. To jest projekt finansowany z ośrodków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centra Rozwytku Gromadziańskiego Sospielstwa. Także to serdecznie zapraszamy na 11 godzinę. Paru godzin będziemy się warsztatuaty. Będzie też to się do idu, aż to się do pytia, tak żebyśmy mieli siłę jak najwięcej dobrych, ciekawych informacji przyswoity, żeby jak mieszkańcy, żebyśmy się mogli lepsze orientować w procesach, jakie tykają prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji, znaczy się to, że to jest nam nasz toden najbliższy.

0: máme tedy konec Easy Klet zábavy.
1: A moi drodzy, w budiakom terminie, bo już możecie od tej soboty wybrać się do nowej siedziby Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładysiu w Gorleciach i widzieć nową postojną ekspozycję poświęconą jednemu z najważniejszych, najwydatniejszych, może tak, najbardziej cienionych artystów epochy Młodej Polszczy. To wystawa poświęcona Teodorowi Aksentowiczowi. W związku z tym, że kasztel w Szymbarku jest w remoncie aż do kińcia buduczego roku, to nowa postojna wystawa naszła swoje prostory w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Gorleciach. To budynek PDTK w Gorleciach. Przeniesienia postojnej ekspozycji z Szymbarskiego kasztelu odkrywa przed nami nowe aranżacyjne możliwości. Wielkie prostranne pomieszczenia dozwolili na to, żeby zaprezentować znacząco szerszą i bogatszą kolekcję pamiatok i tworzył Teodora Aksentowicza, jak to było początkowo w kasztele w Kazułane, bo tam już kilkosy miesiąców to ta wystawa była w Kazułana, ale w nowym miejscu wystał powekrzyle o wece jak 400 obiektów. Nie jest tu niejakoj chyby. 400 obiektów związanych z życiem i dorobką tego jednego z najważniejszych artystów Młodej Polszczy. Kolekcja, zbiórka Teodora Aksentowicza trafiła do Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładysiu w Gorleciach zawdiaki peredaniu rodzinnych pamiątek artysty. Wśród nich znaleźli się obrazy, eskizy, dokumenty, osobiste przedmioty, inne rzeczy, które rokami były perechowywane i chronione przez rodzinę. Część z tych obiektów, które teraz są wskazywane w nowych prostorach, nie były pokazywane w kasztele. Rychtowania tej ekspozycji wymagało wielu miesięcy roboty związanej z opracowaniem, opisywaniem, inwentaryzowaniem i zabezpieczaniem wszystkich elementów kolekcji. Oczywiście wielkim logistycznym wyklikom był sam proces tego, żeby przewieźć wszystko z kasztelu nazad, może nie nazad, ale z kasztelu do Gorlic. Trzeba to było wszystko zrychtować, zabezpieczyć, przewieźć, no i pak zorganizować, zaaranżować to te nowe prostory. I teraz w samym centrum Gorlic możecie poznać dorobok Teodora Aksentowicza, malaria, grafika, przedstawnika Młodej Polszczy. Ekspozycja prezentuje Nelem jego twórczość, ale też powitać historię życia artysty, jego rodziny i środowiska, w którym tworzył. Ta ekspozycja jest jedyną tego roda postojną wystawą tego młodopolskiego artysty w Polsce. Przed samym odkryciem wystawy w nowych prostorach była przewidziana też i digitalizacja najważniejszych robót. O tym staje się opowiadałam przed paroma tygodniami. I materiały mają być dostępne w ramkach wirtualnego Muzeum Małopolszczy, ale jeszcze są opracowane. Część obiektów była poddana konserwatorskim robotom, a nowa prostyr będzie też miejscem organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, a też stricz kulturnych podi. Na osin planują naukową konferencję poświęconą twórczości Teodora Aksentowicza w ormiańskiej kulturze. Na tożsamym odkryciu w tą sobotę w nowej lokalizacji był prysutny Jan Kieniewicz, prawnuk Teodora Aksentowicza. Pozerajcie sobie na site Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysiu w Gorleciach, na fotorelację z tego odkrycia, no ale przede wszystkim to wyberajcie się w taki otry den, do tej siedziby nowej lokalizacji Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysiu w Gorleciach, poobserwujcie sobie to tu postojną wystawę.

0: Savior.
1: A to była Megica. Magica Trio. Moi drodzy, wspominałam wam, że Gorliczanin, pierwszy w historii Romanian polskiej drżawy, wezmę uczast w legendarnych zmaganiach w Ameryce. I to te zmagania jak raz proszły w ten weekend. Maciej Serafin z Gorlic przejechał, dojechał, zakończył, stał się na meti w legendarnych zmaganiach Pikes Peak International Hill Climb w Zjednanych Stanach Ameryki. Jak pierwszy Polak w historii tych zmagań osiągnął czas 10:36, brakło 3 sekund do rekordu. Zajął 6 miejsce w klasie Time Attack 1, zapisujący się w historii drżawnego motosportu. To wielki uśpiech i wielkie gratulacje za tak uśpiszny debiut na tak ciężki trasie. Serafin Nelem dotarł do mety jednego z najciekszych zmagań świata, ale przez cały tydzień prezentował tempo pozwalające rywalizować z tymi najlepszymi w swojej kategorii. Maciej Serafin jest pierwszym Polakom w 110-letniej historii zmagań, jaki stanął na starcie i zakończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb i zapisał swoje meno w historii polskiego motosportu. Oczywiście i Gorlici też się wsławili takim osiągnieniem od momentu, kiedy to sportowiec naszą się w Ameryce, dotarł na miejsce startu, relacjonował wszystko, co się działo w sospilnych sieciach, wskazywał obrazki, kadry z trasy, besidłał o tym, jak wymagająca jest to hora, wskazywał na niebezpieku, jak każde na wszystkich, które brali uczest w tych zmaganiach, besidłał o wielkich skorostiach, o wielkich propastiach. Wszystko to mogli zmyślić dyty na bliżuczo. No i powiem wam, że też choć nie wiem, jakie są lubitelką takich zmagań, ale kolejem się doznała o tym, że tu Gorliczanin będzie brał uczest w takich zmaganiach, to im zaobserwowała profil tego sportowca. No i ma możliwość tak samo jak i wielka kilkist osób obserwowała każdego dnia, jak i do trychtowania do tego barstiażkiego pereizdu, perewyższynia, mery zakrutamy sudwekszy, zakruty jeszcze bardziej pererażajuczy na żywo. Oczywiście sportowci trenują na symulatorach, ale to ty nikoli nie odda do tego, jak jest faktycznie. W około 10 minut, no bo tam 10:36 tak im podała, w 10 minut przemieszczać się to każdy, który tam startował, a z tym rezultatem Maciej Serafin, więc jak 1400 metrów, to jest wielki wyklik dla tiła, bo kilka jest tlenu w atmosferii, mecze takimi wysokościami, bardzo się zmienia, to nie jest, że to nasz to organizm człowieka jest no, naturalnie zrychtowany, za to i do takiego wysyłku trzeba się było zrychtować. I oczywiście też atmosferyczne warunki są różne. Start może zacząć się w pełnym słońcu, absolutna choriaczka, pełna lita, a meta może już być w śniżi, lodi, może z neba i te Deutsch Grad, no wszystko może być. W Colorado Gorliczanin dał się poznać z jak najlepszej, nie wiem, tej sportowej strony, ale też takiej fair play, człowieczej. Oż to idę. Kiedy wkazało się, że konkurencyjny sportowiec ma techniczne problemy, to polska ekipa zaoferowała swoją pomoc i sztowec powołał się usunuty ten problem, dzięki czemu ten sportowiec mógł wystartować. Earl O'Malley, szofer, choć to tak złoczydne do kińcia, odpowiednio startujący w klasie Open Wheel, zachowosił się do ekipy Macieja Serafina, bo jego auto od jakiegoś czasu dawało, znaczy sprzyczyniało problemy i mimo wizyt w licznych warsztatach nie powołał na te rozwiązania. I co zrobili? Co zrobiła ekipa Macieja Serafina? No, odrzewsili do auta, pojechali na miejsce i przez paru godzin gladali przyczyny tej technicznej chyby, problemu. Efekt auto powołał się na prawety i to sportowiec wziął uczest w zmaganiach. Także to no, naprawdę to też postawa hitna naśladowania. Wielkie gratulacje dla sportowca, dla ciła jego ekipy, dla mistrza świtła, no i dla ciła Małopolszczy, pewnie też i dla samej Polszczy.

Moja droga, jeszcze jedna lokalna informacja, ale na idę w świt, bo po ciebie świty są absolwenty Gorleckiego Liceum, Zachalno-Świetniego Liceum im. Marcina Kromera, też wiele bursakił, też i tych peret wojennych. No, dla nich to informacja jest, bo idę o zaproszenie na jubilej 120-lecia tojże szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego Zachalnoświetniego Liceju im. Marcina Kromera w Gorlyciach i dyrekcja prosiat na praznowania tego jubileju i praznowania odbudu się 25 i 26 września tego roku, ale już możesz zgłosić swoją uczast w striczy pokoliń, które projdę w sobotu od popołudniowych godzin obowiązuje wpisowe, za to właśnie teraz do peredu sobie to zaplanowaty i ewentualnie się zhołosyty, a w piatniciu prochodzi oficyjna czast bohosłużeniom się zaczyna do 11 godziny w Bazylici Gorleckiej, a pak torżestwenna akademia, program w samopołudne w gimnastyczni sali liceju w jedno z artystycznym programom. I tu nie trzeba się zgłosić, możesz prosto pryty. Wszystkie absolwenty są miło wydzieni. Kiedy idę o striczu pokoliń, 13 striczu pokoliń, to za to wpisowe budą podawane różne strawy, budę DJ, jaki będę puszczał muzyku do tańca, będę mógł prosto bawić się do biłego rana, stryczyć się ze swoimi szkilnymi kamaratami, potieszyć swoją prysutnością. 120-lecia Zachalnoświetniego Liceju w Kromerii.

No tak, jeden ze słuchaczy już zareagował, że tak, licejny stricze to jest czudowa sprawa. Moi drodzy, to przejdziemy już do kina, bo już pomału kończymy dynesznie wydania pacisnej hodyny i serc do weekendowych premier w polskich kinach jest Meczyńczyma, dramo-komedia italijskiej produkcji Takie jest życie, ale w rów chodzą milionowe oferty i nowe miejsca roboty dla lokalnej sospilosty, dripny konflikt rodzic przerażać, przemieniać w pełną emocji, ale i komediowego absurdu borbu. Idę o chyżu, o zemlu, o buducze buduczych pokoleń, a też prawo do życia wzchodzi ze swoimi wartościami. W centrum tej historii mamy Francesku Diuku Pasteria, rozderta meczem obietnicą zmin, a rodzinnymi relacjami. To zworuszająca, dająca nadzieję historia o koryniach, odwazi i syli, żeby boronety to choć to najważniejsze. Druga propozycja to jest francuski thriller, pod nazwą Guru. I mamy hołno heroja, Mata Vassera, to jest charyzmatyczny trener osobistego rozwytku, bardzo uśpiszny, wede wyreżyserowany, perfekcyjnie wyreżyserowany, elektryzujący, motywacyjny podii, zawdiak imponującej kariery, partnerczy, jaka hopić perat, nieczyslenni kilkosty oddanych lubyteli, jest osobą, jaka inspiruje inczych. Ale kole senacka komisja zaczyna zaharażaty jego dialnosty, a nekotres jego prychylnyki popadają w niebezpieczną obsesję. Świt mata zaczyna się rozlituaty, wskazujący temne strony, jakie chowali się za jego prywydni idealnym życiem. To druga propozycja na tot weekend, a będzie jeszcze paru, o których będą besidłowa zaran i pazarany. A teraz już się z wami praszczam i żełam spokojnego poniedziałka. Pisze tati, że jest choriaczka. No to żeby jakosy wytrzymać w tej choriaczce. Do zarany. Besidłowa Natalia Macka-Nowak, patrz na hodyna Radio LMFM.

Я вот, знаешь, когда удавила колечко, то знаешь, что-то делал.

Betty ma to powiedzieć o szkole. Tak, podnieś, wstawaj!

0: Jest ponedjeljok, 22 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztato dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy medżańczoma o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dużo rodzi ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztat powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junija w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i Niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa, w ramkach Uriadowego Programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junija. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedoucą sandeckom i niskim Beskidom. Największym wyzwaniem będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 metrów. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie pójdzie wyjątkowa stricza. Besida, że tokała będzie aktualnego stanu kultury i języka Lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prisutnością Lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidi wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juris Daryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie wiedzieli, ustała forma prysutności sztuka Lemki u Karpacko-Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i szczelem do kimcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na Rusenskú Vatru. Dňa 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu,

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priaścił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzeńko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczu, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym dużo ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że to w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemcy zaraz pereszły na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa pereszły na stronę niemiecku. Wsi gadali, że to Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na linii Żytomir Kyju, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemeczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir Kyju, a w Haleczyni, peret Lwową. Przy kinci lipcia tohoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystskie biżęci, to gdy nasze ludy widzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsio, co to było, rabuali. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawlali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chotili, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpale w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Odisz jaka była, zabrali wszystko. Tak, że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chociaż było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna nieszczęnego. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za swojego połotna. Chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju przez junra, ale nie znacie kto to jest. To panowie po miastach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostałem ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaż to, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie wseli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomachają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z Dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Коли в 1939 році вступили до нас німецькі війська, то зараз почали брати людей до Німеччини на роботу. І з Білянки забрали 85 осіб, то дотепер не вернулося 12. Зараз в 1940 наложили страшні контингенти на людей. Як почали німці відступати з Росії, то здавалося, що вже ніхто не пережиє того тягару. Так мордували і рабували. Госени 1944-го розпочали копати окопи від чехословацької границі через Висову, Брунари, Грибів. Та наше село приділили копати окопи в Брунарах. Денньо по 120 осіб мусило йти на роботу. І так ми копали аж до 16 січня 1945 року, без перерви ден і ніч. А як хто до роботи не пішов, то кого в тому домі поймали, зараз в карний лагер до Освінчимя вивезли. І там вже Божого світа не увидів. А в сені 1944-го прийшли до нас на Лемковщину руські партизани. То й вони почали немилосердно рабувати одежу, ідло, гроші, худобу. У кого ж то нашли? Так німці вден, а партизани вночі панували. Нарешті прийшли до нас 17 січня 1945-го руські війська. Зараз почали брати людей до Росії, хто хотів. І так, знаєте, люди подуріли, що того до смерти не пережалують. Отже, Рихвалд виїхав цілий, і з 280 домів осталося лем трьох газдів. В долинах остався Нонашко Юрчак і четверо других. З Лосі виїхало 120 родин, а Климківка майже ціла. Написав би я вам веце, але часи в нас дуже неспокійні. Як довго то буде, то не знаємо. В обох письмах прося до пакунки і подають міру на черевіки для кожного. Редакція Карпатської Руси достала із Бортного Горлицького повіта слідуюче письмо. Штефанія Валевська з Драгошова, замужна феш в Бортним, повіт Горлиці, пошукує Івана і Михала Перуна в Америці і Штефана Перуна в Канаді, як моїх ойків. Прошу їм написати на адрес Штефанія Феш, Бортне, Почта Сенкова, Повіт Горлице, Małopolska, Poland. Klimkiłka, Powiat Gorlice. Semanu Wojtowiczu w Pittsburgh pisze bratanogi z Klimkiłki pod datą 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównati z morskimi falami, kiedy nie ma najbliższa bur jak wychaje. Chociaż znaty, co to za jedny to też, to w nas palili chyży, to ja sam nie znam. W nas w Klimkiłci żyli nasze susidy z flaszy i z ropy. Żyli one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywaje banderowcami i popit palowali naszych susidiów. A przytom spalili chyży Mikołaja Labowskiego i Stefana Karpiaka. Wszego spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to pakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by go naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej witczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ohorodnik. Duże dobry się mu powodyt, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał od Ciuwanyhi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żołtnia oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśnie wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiwskich gazet. Ja z wielką ochotą ich proczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mnie bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja duże dorożę tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to bym zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie może zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Otóż duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłem swoim życiem do dzisiejszego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był jemu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę ostal drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powiedz Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pysem od bliskiej rodziny w Starym Kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerno o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlata jej tak, że to wsiady przychody na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzej inczym pisze tak. Heł nie znam cy da koleda, kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to de się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tyszyli o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, co się na ich grunt im wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba daty 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarkę, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaj koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotry nim kierował, to każdy krał. A to, od kotry niczym nie kierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dilety, to rząd odobrał swoje, a wysiadł te tym reszta. Kochany ujku, pisze te, żebyście male ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spiszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Rybkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysom. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wychaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszeł z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak przydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I koroły i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczy niczego. Wydy teta ujko starszy i one napiszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumił, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chodziło żyty, a hneska tak smutno, że to desia obernę, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurija Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 września on pisze, że to wsi on jest zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyłoś takie. Na czwarty dzień pośle oderżania waszego pisma my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to z się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygane. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystkom jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lipsze, ależ to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. ja prodążam heł dalsze swoją szkołę za 3 miesiaci pidówczyty się na zootechnika albo weterynaria, a tymczasowo roblu w rajonie za buchaltera i zarablam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR Stanisławska Oblast Żołtnewy rajon. Wielkie Piskowody numer 99. Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 września 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jako zdrowiejszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje. Jeszcze z mechą bez chliba nie byli, a dali nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra, więc się tam ożenił. A Heusia im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było chyba 20 rodzin z izb, a ostało nas 6. No my na razie nie dumamy i ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. I z ty jest, szto, to nie je czego się perechodyty, bo hneska wsiadel jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielki Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

0: Radio LMFM.
1: Jest poniedziałek, 22 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radio LMFM prosit Olena Stefanowska. Stoła решення Ruska Bursa w Korlicach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hladać informacji o planowanych inwestycjach, jak prowierzyć planistyczne dokumenty, jak instytucje odpowiadają za pojedno решення, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dużo rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy od tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińcią tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczu sandyckom i niskom Beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 metrów. Oprócz tego w programie znajduje się różnotowarzyszcze podii i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży, ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie pójdzie wyjątkowa stricza. Pesida, że to kała będzie aktualnego stanu kultury i języka Lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prisutnością Lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pesidi wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juryj Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, wstała forma prysutności sztuka Lemki u Karpackiego Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i szczelem do kińcia tego miesiąca.
0: To były nowiny Radia LMFM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні моточиню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamięci.

Перегляд тижня порталу LemFM. З Карпат до нью-йоркського Carnegie Hall. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоч минулості русинська мелодія звучала в різних, це не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого місця Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільш престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єднім місці, о єднім часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в той день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріюшом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумани і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії, кидже музика таку має мати тіж чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячим і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, кельче офіцер Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на той день. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання ото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідництва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Талерхоф Тренос» «Four String Quintet». Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція перепліта споминок о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єдин день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біль та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanyk z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej utrenni. Pierwszy czas koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugi czas prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Duła ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświcie i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książek profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere, An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano między przysutnymi na koncercie. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym równi. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca, junia 2023 roku. A mecze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jednej z Światowym Kongresom Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno podpredseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakię, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michailo Fejsa za Serbię, Jan Czopik za Czeską Republikę, Mykola Bobynec za Ukrainę, Lubomir Meliesi za Sewerną Amerykę, głowa Światowego Forum Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piątniciu popolitne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu i z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy długoletni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm Rusyńskiej Obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie Rusyńskiej Obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisaty sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawę, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek ku temu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusyni miał delegacje z Czechosłowacji, Polski, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyni, dał sobie śmiły cili zamierzany na dosiągnięcia praw pro Rusyni u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacji języka i dalszych oblasty, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtariatelna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwrócił uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusyni poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to drik możemy świadkować 35 roku światowego kongresu, jest pierwszoriadno zasługą tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabudę i wse będę czestować tych, które poczali to światowy rusyński ruch, a wierzymy, że to tak będzie i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotę 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego światowego kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to decydył i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczest na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawin, już nie są tmerzynami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjaciół Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Priaszywska Uniwersyta w Priaszowi, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w Sesza-A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami gości, między którymi byli prymator miasta Wiśniowski, член Światowej Rady Rusyniu Mikołaj Bobynec i Jarosław Popowiec za Obszczestwo Światowo Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to przedawania nacjonalnej premii za rusyńskie umienia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umienia je Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Wac w madziarsku. Premium przyszł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który przeczytał i laudacyju na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umienia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczącym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umienia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premię za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychoworyła się uczestnym. Podziękowała za premię pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premię będzie hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premię nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Miasta Wac i Fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Kopolitne, poczale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii na Kotry Pryszly i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczastny zyszle się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja mistom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela mista Medzila Birci, Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiduł Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatory wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiwanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziwankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyni, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Światoho Nikołaja prodążował program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirom Czemom i Igorom Lattom. W Nedilu uczestny piszli do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich paremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji i poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na słoweńsku. Jak je zwykło, mi to trik finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowiczył Priasił 2023 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowiczył Priasił jest tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidi już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na odcieniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowiczył Priasił wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i členowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swytny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzila Birci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2023 wzięło uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik, okrem inszego, było mnoho występujących w ramach małych scenicznych form, co pilniało czysło uczestników.
Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowy czył priasił, przychodowyła sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na duch nowy czył priasił od maleńska każdy rik, co tak samo członowe jury brali do uwagi przy wyryszuwaniu o laureatę. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuje wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w Małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu możesz zażyty rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniem otoczeniu prygranycznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny i suprowodny program, który zbohaty hołowne programowe bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytowania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni sceni przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewace solisty. Pak będzie naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magur i tria Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych bude doprowodyty muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program bude kulminowaty o 20.20 godzin koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiacie interprety trioch żanrów śpiwakiu, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni sceni ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powiedział Petro Sztefaniak. I z początkiem o 16.30 godzin w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starolubowni. Bardyją, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzin festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty budut Czaczina i Spiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradyczno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiu. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodny pełnocinno perejety program poklał dity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Kataryny Szigulińskoj pod nazwą Korynia i Horyzonty. W piatniciu budu prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku i z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendowy podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznu.
Zakon zmienia status sospilnosti, której prysutnic na obszary Polszy datuje się od 14 stolicia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm prynią nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku, minuły czetwer, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarysty u wojewody podała polski prezes agencji Ekaterynie Wangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polszczy żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczyslenniejsza diaspora znajduje się na zachodzie derżawy, między innym na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomory. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Wedłucza przypomnuła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innym zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że to następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary derżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć cud dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnic na tych zemlach już w 14 stoliciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Podbrzemia, przypomniał, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polszy z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Hrycyi w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związanej z komunistyczną partią Hercyi, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnici, Zgorzelcia, Syna Prymir, do Perechidnego Taboru i Szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczyslenniejsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam derżawnym wychowawczym osередku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był wśród nich otec Ekaterini Ewangelu, małto 9 roku. 10 roku późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia po politycznych zmianach w Rycyi ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory derżawy. Cytuania. Rachujemy hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie kotre tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowej językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o budućności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budu Tiszlemki. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą moczyć osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia.
18 червця юнія язикове права і суспільна справедливість. Перший день, котрий проходить в Інституті каталонських студій, отворять Тереса Кабре, ведуча інституту, Моніка Переня, ведуча Lingua Pax, та Юстина Олко, координаторка Fosterlang. В центрі уваги знайдеться Генеральна карта язикових прав з 1996 року і потреба її актуалізації. О тим бесідувати будуть меринчима Ніколас Леврант, спеціальний кореспондент ОНЗ до справ меншин, і Гуілерме Канела з ЮНЕСКО. Ден запред діалог о деколонізації язика з участю активісток з Мексику і Чіле. 18 червця юнія. Активізм і ревіталізація язиків. На університеті в Барселоні стрітяться представники суспільності, котрі хоснують загибаючі язики. Торвалі з Пакистану, Хесклаят з Канади, Мапудунгун з Чіле і Наса Юве з Колумбії. Ден закінчить церемонія вручання міжнародної нагороди Lingua Pax, котру отримат проєкт з Колумбії. 19 червця юнія. Мігранти і меншинові язики в Європі. Третій день форум поświęcony буде інтеграції велоязикової спадковини мігрантів з локальними язиковими політиками. В бесідах участь візьмуть представники власти Барселони і Каталонії, а тиж організації мігрантів, котрі репрезентують язики качуа, амазик, ромські чи сенегальські язики. День закінчить концерт каталонсько-сардинської музики в виконанні Адрія Мор. 20 червця юнія. Szkolenia dla aktywistów. Poślidni den to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów społeczności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachybających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerają, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacji, które podpierają sospilno-ekonomiczną i językową stabilność męszynowych i lokalnych sospilności, której w juhu bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczność zmicnity, serd języków, o których bude besida je i lemkiuski, при Валійському, Шотландському, Кашепському, Білемівському і Баскійському. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер, одна з чотирьох запрошених експерток. Разом з активістками з Чіле, Мексику і Канади будуть бесідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. Дискусія має тикати стратегії самозміцняння та радження з дискримінацією, котра виникає одночасно з язика, походження і інших елементів достоменності, а тиж того, що аж і трудні досвідчення можуть бути джерелом сили і інспірації для інших. Варштат модерувала буде Юстина Олко з Варшавського університету. Четвер, 18 червця юнія 2026 року. Митрополита Йона меже віруючима в Канаді. Автор вісти Петро Медвід. От неділі 8 юна до четверга 18 юна 2026 року пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській навщиві в Канаді. На запрошення владики Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату святих Кирила і Методія в Торонті, митрополита навщивив всі чотири пархії екзархату. Як інформував

sztandarmistrzem-sztandarmistrzynią cerką. Perę odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawyci, a późniejsze był osobnym sekretarium archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowi. Władyna nawszczywił i parochiu w Hamiltonii. Desia molił, peret kopijał ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielu 14 juna Kieriona był na nawszczywi parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczasty mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Grekokatolickiej Cerkwy w Kanadii. W popołudniejszych godzinach władyka nawszczywił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej, niewyczerpana czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotworczą. Władyka Jona zawierzył swoją nawszczywu Kanady medze wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach weczórniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wychodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńsko-pittsburskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-slawiańskie i po słowackie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

думай. Про секунди звисока. А прийде час і сам збагне.

0: Dobry wieczór. Witam w piatnyciu i przed nami trzecia część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Ruky podnosił jak wycyfrowana madam. Najpierwsze wyżniu czast, pak nyżniu. Na ostatok zawywał po mały dołoniu, kotra veličiną podibna do medwedioj baganczy. Łapy syłą mniejszała do miękkoho poduwu witru. Koli przyszło spynaty się na połonyny, Kiryl obyczni to stawał się hejby nedysponowanym, to zmuczenym, a w każdym razie przekonanym, że to ta połonyna bude samym takim hrbetom, jak i projdeny. Znaczyć się lis, połonyńskie trawy, na ostatok kamienia i moch i fertyk. Lem koli najaty był namy i prowidnik, radsze do transportowania koniom najpotrzebniejszych riczy, osobliwi kosza pełnoho gastronomicznych prysmakiów, rychtowanych na kulminacyju prochulki, tołdy Kiryl projawlał osobliwe zainteresowania wzryty z werszka połonyny uhorsku stranu Karpat. Tak my, sitry, z prowitnykom bliżyli się już do Czornohory. Pizno, pitnicz, nasz Ilija zaciachnął nas do jakysoj lisowej zakutyny, pomedrze kyczery, z których widno już było niedaleko Czornohoru. Hyn my ciachnuli się, żeby ostaty na dolsze i po odbyci nelechki podoroży bezstarostliwi odpocznuty w hirskiej huszy. Riszyli my perespaty nicz w lisi, a rano zostajuczym sąciom pociachnuty na dołgi hyrbet Czornohory. Ne pomohli dołchy Kirylowy besidy, kotryj prekonował, że aczy je niedaleko dajaka austeryja, prysiłok, chyszka dajaka, a bodaj oborich, że człowiek i odczuwaty zaczynat tot niczny prochołodny kupeli. Pomimo wszystkich tych kirylowych prekonowań, Ilija rozpriach konia, pustył samopasom i one dołha horiła w naszym obozie prawdywa bachryjana wacra. Spało się pak preczudowo. Nie budył nas kochut, ani zygariowy dzwin, ni żena me baturyła nas do dennych starunków, ni dity ne pohriał kuwale nad nami. Słowom, spali my jak zabyty. Minuła się nicz. Proderała się ranisznia jasnyna. Poczuł jem jak soho pobekuwania, a pak trisk ognia i besidu. Blysło perszyma promieniamy słońce, proter jem oczy i stał. Smotriu? A nasz Ilija, smotriaczy na nasze zapasy, prydbał prowiant, jakoho ne bywało. Był rozhority, bez żakieta, bez kapelucha. Pochodzuwał dbaczo popry ohny i besidował z chłopom, hucułom, kotry sprawlał na ohny barana. Świżoho, ciłoho baranat prydbał Ilija w czobaniu, juhasił. Specjał, kotroho my iszczy ne prymuwali, a kotry mał okrasyty naszu dołhu podoroż. One dołha prysmak był gotowy i Ilja wziął się budyty Kiryła.
1: Stawaj, jak żyjesz, jeszcze z takoho neju,
0: zaohoczuwał.
2: Neju takoho, ba, toż to by hodno byty czoho ja neju.
0: Burknął napil sonni Kirył.
1: Besiduj, a taki marcypan siatyanynę prysnył.
2: Lukullus, najlipszy gastronom, wpałby w prawdywe zachopelinia.
0: Podumaj, świża baranyna, peczena na rożnach, nad otworenym ogniem, przyprawlena cygańskim sposobom.
3: Kiryl obernął się i pizrył na watru.
0: Na jego lice jawiła się słodka uśmiszka.
3: Baranyna? Zaprawdy tam baranyna?
0: No wrażej z tebe, syn.
3: Na to raz zabył Kiryl i o toaleti, o pryczesuwaniu i zachopluwaniu się swoim orlaczym nosom i my z apetytom, kotry dostojno odpowiadał ustawam pyru, wzięli się do toho raniszniocho pitkriplinia.
1: Po pierwsze, zaczął Ilja, zamachojuczy szerokim nożom po peczeni i baranyni. Po pierwsze, muszę wam powisty, że zatiachnąłem już ważny wistyż to do Czornohory. Nie dumajte jednako, że odnosiad się ony do Werchiu i Debriu. To ty już same wynajdeme, choćby się jak skrywale. Tu rozchodzić się o suzictwa. Jak znate, ostajemy tu na dłuższy czas. Tołdy i Debriu nowych braknę konec kińciom. Czułem, że niedaleczko idy wyci sud. Ludę chwariat. Prystupny, ludzki, ba, to znaczy prekrasny. A gutomu mistodekan, zastupnik dekana, ich otec, stary met prytrymuje. Zastisz, niedaleko je pusty dwir, kotry się nam aczy i prydast.
3: Znaczyt, zabesidował znysenyta Kiryl, wtynajuczy z baranyny za dobrą manierą listoczok za listoczką.
1: Huculska baranyna, de jakyma własnościami, choruje na tepidirską.
3: Zważywszy, win za jedno mał przy sobie to słowo,
1: szto teren samoj karpacko i wysoczyny pit atmosferycznym wlejaniom wyklukuje w różnorodności klimatu odpowiednie rozwitia organizmu, bodaj i w maleńki i czasty, a zważywszy, dalsze żeliłem się koho plekania przyrodą.
0: Ta nie powęło się mu do Kińczycy. Poczuły my striów huszczawyni.
3: Z pomedze kuścił wkazał się myslewski hord, za kotrym kraczał strilec w dołchym, dakuz za obszyrnym do postawy żupani w kaszkieti z rucznycią na pleczu. My iszczy ne rozozrili się dobri, a Ilja już się dwychnął i pomachajuczy swoim szapoklakom pryklikował stylcia.
1: Otcze Aksenty, do nas! Do nas!
0: My zaprawdy przekonali się, że był to mistodekan i to niejaki inczylem otec tych ludzkich, przystupnych dziewic. Aksenty przybliżył się i z dajakim zaczudowaniem pozerał na nasz wczasny taki połudenok.
1: Moi przyjaciele Kiryl i Artemon.
0: W oczym liniu, i Lyja pozapoznawał nas, i my byli jak dawny znajemy. Powywidowali my ho o łowluc, powęło się puknuty do jakąś wirynu, jak to się karę zruczny cią po czornohori pochodzuwaty. Jakkolwiek, by siduwał paroch aksenty, człowiek głupiaty siati odberajuczy od horta w strilenu kaczku. A, no wyberat się człowiek zrucznycią, ponerze w huculskim kraju bez toho nebyty. Wyjdesz z rana za rosą iszczy, pukniesz szczonebut i masz się dobry. Znaczyć się, żyjesz na hucułach. Akcenty, choć mał już swój rok, nie stratył jeszcze szłajskoho powiedzenia. Za młodu bywał po akademicznych korpusach, nosył kolorową korpusową basamunu, a na dnes jeden zbytok ostał jeszcze prynem z tych czasów, a to wymysna, cyfrowana biła lulka, przyjatelka, co mu drużyła, kotroj się nie puszczał ni doma, ni na orach. Bo prawdu reczy, aksenty we krzyną perebywał w orach jak doma. Urodzenec Karpat, naszastać się ciłe Boże lito po swoich suchych, kamenistych nywach, nycz wyplekat na nich po pierwsze owes, a po drugie zas owes, a po trzecie nycz incze jak owes. I dostatok toho płodu odpeczatany był na wychladzi aksentyja. Niedarmo żupan nie przystawał do jego chudoho tiła, a oholeny peszczeky kostysto odznaczali się przy opalenym smachłym lycy. Tako i ciła odeża była zelenkuwatoho koloru. Społowiły im kaszkiet, otoroczeny, pozastichany peteleciamy żupan, rampasowy bokanczy, gutomu zawiązana na karku temnowyszniowa chustka, nadawały jomu wydok zabytoj w jakysi zakutyni świta brązowej statui, na jaku z dołchyma rokamy osiła sirozelena śnid. I na hneska to już wszystko, moi drodzy. Opowieść zaczyna się pomały, rozkruczaty. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem ждете już na czwarty odtynok, a win w poniedziałek o 7 godzinie wieczorą. Dziękuję wam hneska za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest poniedziałek, 22 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Z tego rozwiązania Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztaty dla żyteli niskiego beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokających prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy medżeńczoma o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadają za pojedno rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać uczest w konsultacjach, jako możliwości działania mają żyteli, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasze okolicie i niski beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centru Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuż sandecką i niską beskidom. Największą wyzwą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza, besida, że tokała będzie aktualnego stanu kulturo i języka Lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością Lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Lichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, została forma prysutności sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazowana w Warszawie jeszcze len do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejdź i ty na Rusenskú Vatru. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальовані оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Требл, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Chodź, Teusz Siaskliagal! Smerć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku!

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos. No, to była akcja Wisła, żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

new

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Na Mirku, Mirku, daj ja.
2: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Jest poniedziałek, 22 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Z tego rozwiązania Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokających prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hledać informacje o planowanych inwestycjach, jak sprawdzić planistyczne dokumenty, jakie instytucje odpowiadają za pojedyncze rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żytelni, kiedy dasz rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiów. Podia odbudę się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasze okolicie i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centru Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorny do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżne godziny zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferiów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania w oznaczonych objeździu. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odpuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczą sandecką i niską Beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka. Trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzorających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdę wyjątkowa stricza. Pesida, że to kała bude aktualnego stanu kulturu i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pesidi wezmut uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, ustały formą prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i jeszcze lem do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na Rusenskú vatru. Днях 10. аж 12. јула в Малим Лепнеку одбуде се уже 15. Русенска ватра. Фолклорни фестивал, на котрим може зажати правдеву русенску културу на власни скори. В мальовање моточиню, преграничного села, колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LEM FM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczynający wieczorny blok na żywo. No i pełno się dezumujete, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatnie tyżni masz powisty w wielkim skoroczeniu. Dwa, pitora ostatniego tyżnia, pitora tyżnia kolejne wysłamy na żywo, po tym wertamy jeszcze w sierpny, a wersny odraz. Czom tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje i za to wertamy do was pociem. No ale to jeszcze pitera tyżnia, ja tak przypominam, a też przypominam, że program Trzy świty budeme vesty to tu noci już godzinu do 9, a po 9 godzinie stritymy się my zas wszystko razem. Nadiju się, że wytrzymacie ze mną do 9, a i po 9 budeme się stryczaty w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę, to znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godyni i czom, toż pomaleńkę będziemy zaczynaty. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

To była Kulbaba, my wracamy do studia Radio LM FM programu Tyry Świty 22 czerwca, junia 2023 roku, jaki jawlacie 173 dniom toho roku w rirojańskim kalendarii. Do końca roku staje 192 dny, a w julijańskim kalendarii analogiczną mamy odniaty 13. To będzie 9 dzień czerwca, junia. Dobry dny za zachodnim stylem świadkują. Świadkują Flavii, Inokenti, Joan i Toma, a za schidnim kalendarzem dnes i szczyś miło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Maryi, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy Den Bitla. Znate pewnie to auto z oznaką Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day. W Stanach Zjednoczonych w 2005 roku, w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy, lubitelii Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes, to świat. Okrem toho dnes, z angielskiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii Den Uczytela, na Haiti dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Herojów. My dnes jeszcze nie zaczynamy świadkować, tyle mi przypomnę, godzina 8, minut już 22, będzie w nas w Radiu LM FM. Słuchajcie, Tyry Świty, na jak, o jak, do jakich wernu już ciłko mam dała pomóc ci.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

tak wiertam do studia, zaraz idziemy do toho, co się podziało 22 czerwca. W świecie 431 rok zaczął się z Sobir w Efezji. To w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to zgromadziło mnie w episkopii przede wszystkim. To było, że jak raz sklikane przez cesarza Teodozyja, żeby w Efezji przez 2 miesiące dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dusznią teologią. Następna spowiedź, 334 Erik Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch. No i od tego momentu ona stała się jego muzą. 1375 rok anglicki król Karol II, Charles II założył obserwatorium, królewskie obserwatorium w Greenwich, jak znamy. One do Greenwich był zerowym południkom i od tam ale się też rachuje czas. To godziny, że jak litamy samolotem, to suda bo do peredu. Albo do zadu. 1812 Rick to Napoleon Bonaparte ogłosił wojnę z Rosją. 1846 Rick w Ameryce taki jeden pan ogłosił, a nie, to nie w Ameryce, to w Europie było, ogłosił patent, albo otrzymał patent na, można powiedzieć, tak duchowe instrumenty. To pan Adolf Sachs wydumał takie instrumenty, które były nazwane od jego nazwiska, znane jak saksofon. I od razu by się dojął, że to belgijski pedagog był i konstruktor, probaczcie, to nie w Ameryce, na szybko mówię, to w Ameryce. 1789 Rik, to już niemiecka imperia, w której pierwszy raz w Europie, pierwsza država, jaka w Europie wywała pensję, emeryturę, znaczy, że na stary skiedach to był w takim systemie, mógł dostawać grosze od država. No i przeskakujemy do 20. stulecia, do 1983 roku, do Organizacji Zjednanych Nacji były przyjęte Zachodnia Niemiecka Republika i Schodnia Socjalistyczna Narodna Republika razem. 1986 RIK w Kanadzie, Kanadyjska Izba Gmin, Parlament zniosła na karę śmierci. Co jeszcze możemy powiedzieć o dzisiejszym dniu, kiedyśmy już też to powiedzieli o Niemczech, to może idziemy teraz do Berlina i do 1990 roku. W Berlinie był demontowany graniczny perechit, taki w serdeni Berlina, win jak symbol, jak taki, jaki był z tamtego czasu, win dalszy istnieje, jak obiekt taki, może powisty, jak znak czasu, może tak to był w Berlinie, widział, by się dojął tu o Checkpoint Charlie, to jeden z tych granicznych perechodów, który puszczał, albo nie puszczał najczęstsze ludy po medrze w samym centrum Berlina, po medrze tą tak małą enklawą, co się nazywała Zachodni Berlin, a resztą schodnich Niemiec. To do dnes tak wygląda, jak taka baza, może powisty, dost ciekawa. Rekomenduję dla tych, co nie byli tam jak raz w Berlinie, żeby to widzieć. 1996 rok idą dalsze tu do podziw związanych z dzisiejszym dniem. Aha, była wydana gra Quake. To już jojka, to już mamy teraz 30 roku. Kto żył w tamtych czasach pełno? Kiamit, oż to idę. No i jeszcze może jedna podzieja sprzed 4 roku. Na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletrzęsienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób. To 4 roku. To na 8 minut 33. Ja was zaproszę na muzykę.

Bardzo się lubię ta śpiewanka, udaka z Podkarpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9 godziny, za to wracamy do studia rozrytego jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w liti. Idziemy do rosyjskich rocznic związanych z dzisiejszym, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, obrodził się w 1715 roku Dionizij Zubrycki, to rosyjski publicysta, to rekotolicki świeszczennik, malar, poeta i sospilnej dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzie. Ciż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowie, pracował ciż w Użhorodzie, był jednym z osnowateli rosyjskiej rekotylicowej szkoły w Priaszowie. To ciż spił organizator pierwszej rosyjskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku. W mer Dionizij Zubrycki w 1945 roku w Priaszowie. A narodził się to hojemne spełną całkiem niedaleko w okresie Sabinów w Daczowi. Z sobotnim dniem ciż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksiej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzieńczyma w Użhorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Był ciż moliganej przez komunistyczne władzy w 1955 i 6 roku po sfingowanym procesie był poniewolony i kiedy go wypustili, był dalszym wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszewskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ta osoba, która w rosyjskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku okrągłego stołu Rosji Słowacji w Priaszowi, był zresztą jego przedsiedatelem. Co jeszcze z sobotnią datą związana? Data śmierci z 1988 roku. Teper choć idziemy do Odessy na Ukrainę, to besiduju raczej o Lemkowini, bo na Lemkowini się wrodził. To Trisbier Wasyl Szalajda z rodem z Bałtianki. Znamy na pewno wiele, tam była narodna szkoła rizbiarstwa w Bałtianci, w Wilci i w okolicach, i w Bałtianci, jak raz w 1922 roku na Lemkowini wrodził się Wasyl Szałajda, rizbiar w drewni, przede wszystkim w tym płaskatym stylu i w takiej okrągłej rizbi. Skończył szkołę w Sanoku w 1939 roku, a w 1945 roku wyseleny na Ukrainę. Tam, jak im wspominał, do Odessy, tam większy czas swojego życia prożył aż do 1988 roku. No i jeszcze może dzisiejszy rocznicy, tak? Dwie daty śmierci z 1829 roku. Wydatnej persony, być to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj. A to już wschodni regiony Priaszewskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale to ta jego profesorska droga, moż powisty, była dość doła i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i
parafii w Lwowie, tam w duchowni seminarii się wpczył, Petro Lodi został profesorem w Lwowie, pak był profesorem filozofii i matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Pak po tym dopiero w 1803 roku odeszedł do Sankt Petersburga na tamtot uniwersytet, aż i był na tylko moż powisty progresywny, że ho kusiczka tak zaczęli pacyfikować z jego tymi filozoficznymi poglądami. Zresztą tak się tym wszystkim tłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne i może mało popularne. I jak już im powił, wmarł w 1829 roku w Sankt Petersburgu, ale znane były i jego syn, operowy śpiewak i wnuk Tisz Petrologii, jego wnuk był znany i sceniczną karierę też zrobiła też jego dziłka, znana kameralna śpiewaczka. Jeszcze jedna może rocznica dneśnia z 2018 roku. W 2018 roku wmarła wydatna osoba współczesnej doby rosyjskiego życia. Myślę tu o docenci profesorze Juriju Pańko, który narodził się w 1933 roku, a w mer w 2018 roku, jak już powiem, w Oriabyni. To rosyjski filolog, lingwista, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika i pierwszy dyrektor Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury w Prieszowie. Oczywiście aktywny uczestnik kodyfikacji rosyjskiego języka na Słowacji. 13 minut mamy do 9 godziny, za to nic jeszcze przejdziemy do chwili. Dumam, że dasz to. Zygnemy za raty.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Tak, wiertam do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusy i jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nic, może powiedzieć, będzie teplisza w Gorliciach. Temperatura niech padę niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił, tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 26, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, 15 do 30, sobota zresztą cisz, w niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to te prognozy czasem się, czym dalsze to nie sprawdzają, ale to aż strachity, że to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowic, gdzie jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano wpadę do 13 gradusów, ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w górę. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierze Polkowic, zaran 26, pak sereda 29 i potem idą po jedno dnie 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła. Nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższej weekend, za to i w nocy ciężko chyba będę spaty, kiedy nie mamy klimatyzacji i doma, albo dobro z obok storin chyże albo hladił. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpadę do 19 gradusów koło tej 4-5 godziny nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piątnica i sobota 32, w niedzielu 34. I ci cztery się spodziewać, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, teper 25, to już dnes temperatura niech padę niżej 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie będą się działo o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I możesz powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madziarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego kerestura, ciekawe czy tam, chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim keresturi, to i nocy najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czeka nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę teraz z radią LEM FM w to horiaczy. Też ten dadę w tinie sobie sisty, w uczetej radijko, telefon na słuchałkach albo dadę i odpoczywać LEM, żeby nie na pełnym słońcu. A to były tyle świty, by się dawał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One dołucha po 9 godynie. A za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper wam bars kraśni. Dziękuję. Trzymajcie się.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. Skup speka spekota, tak może nazwaty to się teper aktualno dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam tot program Słowicia. Za to same znate, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słucha te powtórzenia, a kiedy słucha na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski z tej strony, znaczy demko@lm.fm i program Słowicia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bars wielką waszą aktywność z ostatniego czasu. Zmy sobie pobesidowali, fajnych paru dźwidań jem dostał. Zmy sobie ich rozobrali. Takich już to już może tak uzbyli w Słowicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu toto, to wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

I wracamy do Słowowieci po naszym dżingli, a od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o inczym. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koleżanka się mi polubiła taka, takie powiedzenie, że dobry furman i na miejscu na wertat, za co ja na miejscu na wertat do poprzedniego programu, gdyśmy wysiedliwali o takich formach, jak czoho i czom, a desy tam przynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I przy nachodzi tych toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania desy tam przyszło i też fajnie jsme sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu musi, a tu próbaczcie jeszcze tu druga część tego zwidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie by się dojął, ale na fonii, tam na backstage'u, jak to by się dojął, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse oni się pokryła i to chodzi historycznie, oczywiście one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No, i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idot zrobiła, jem, to dawno tia nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie poruszyć to dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziłam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to forma jak raz. Tu może na chwilkę ciż na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbowałem gadać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to sąd, kiedyby da komu to było potrzebne, to sąd osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to sąd wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jes, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak? Oni kolisy zwuczali, aż oni się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jes, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, to małe czasteczko M i S, jak sme sobie powiedzieli, może dodawać w reczeniu lemtoud, może ich perestawlać, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy się na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u, pomiach po joci się kończy, večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wypereżam ku temu, że večeriu iu. I co tam dalsze? Tam nie kończy się drugie słowo na własne i za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to, na to zwidania, czy możesz dostawić po każdym słowi, jaki się kończy w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taką prykmetu, taką właściwist, że zakończenia danego słowa na własnej,
to raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jemne była doma. Możemy z dołgą formą czasosłowa byty powiedzieć dawno, jemne była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy, kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne. No za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczyłem do niego to tu krótką formu jem, to już nie będę tak dobry zwuczało. Za to z posteriuch jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na більшій базі це так фактично є, але то, що їм встиг за на, ну, пару на цетьох примірах провірити, виходить мій складати мій ще до того, що коли б ми то переставили, давно дома не була, давно домам не була, було б в порядку, коли то дома би стояло перед часословом. Давно дома не булам, тіше би було окей. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśli o porządku uryczenia, które stoi już po czasosłowie, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich reczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale dołgo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Dołgo czekała na neho, dołgo czekałam na neho, albo to neho musiło, które stoi już za czasosłowem, musiłoby, to jest z dozwoleniem, musiłoby być przed czasosłowem i to by było dołgo na neho czekała, albo dołgo na neho czekała, albo dołgo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołga w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych reczeń rozpisywać, zdaje się mi, że bude jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czastyczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czastyczku mosz w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie możesz dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i niech to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady lemże by kończyło na własnej, to tu już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zuczało. Zresztą
Kiedyby sme sobi tu išče zrobili v kus toto, što ja pribúval už štučni robiti, bo tu nej analogii pomedže polským jazykom, alebo nej pouvnou analogii pomedže polským jazykom, či cicilem kijovským jazykom, za to, že spomnú jem o mužském rodi toho minulého času. To znači, dávne toto jesm jes, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud tak normalną, fleksyjną formę zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkiwskim języku, o tylko, że naszą formę ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kinczą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czułem tak, zrobiłem, gwariłem, robiłem, besiduałem, absolutnie cudny zwuczat i cud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to cud dosyć wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besidowali, że to maleńkie, enkrityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besidłowiem o tu o weczerium iu, weczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od weczeri, to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium iu, ale weczeriu jem iu i nie będę już trzecią i to i możliwości za to, że iu to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, że to wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczkę dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkiwski rosyjski język, jak etymologiczno schidnio-slawiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-slawiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powisty, dla których waliat jajem, że nie je jajem. To znaczy, ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie możesz powiesty dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. To ja był jem w tej formie moż powisty dwa raz dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobie na wruczanie duch nowicza, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Ale tu jest kusiczka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmutili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-sławiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego możesz powiesti systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić ja zrobił, zrobił jem. Ja kupiła, kupiła jem. Ty zrobił, ty, albo zrobił, jest. Ty kupiła, kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystkim w besiedzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkiego, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrać ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho? Ale znam, że ten język idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo skoro się asymiluje, za to tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu będziemy mati ten problem i wse będziemy się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko krótsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry.
albo zrobił im dobry, ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neue Form zrobiłem. Neue Form chodyłem za to, że forma mużskiego, mużskiego rodu w minułym czasu kinczyć się na robił, chodył, znaczy tam neje na kinci własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia rzecz, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, możesz stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczeną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powiesty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego które się kinczy na własnej, ale stoi za czasosłowem w reczeniu, to już to nie schosnujemy. Ono musi być albo perec, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kinci nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy perec czasosłowo, to będziemy mati długo domam cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiół. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlem.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycie.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łuściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdzie się narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

się niezbicie, zawsze o krok dalej niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości.